0: Ndi João Grati Lucas, João Batista, o eco-distrito de Gorongosa, Nekambo, azuchazo zvidaira zvese zvitema zvese zvuri kuita panyika ino. Ngekuti chese chatinoita chine tambo inomangara pane uruzvichengeta zvese. Vanoruzvichengeta ukashaisha kudai kune gavheta ririyo kudenga rekuti zvese unosvika zvayo unozvivhurirwa uzoona zvawaita panyika ino. Aiena munhu wacho ngaamboitawo malaria kuitira kuti panoshaishwa zvimwe zvacho asandochengeta zvese hino isistema yakatogadzirwa iko kudenga. Chese chawashaisha pano chatoenda kuarkiva anichazivi kuti aana fevha here munhu wacho. Pamwe pai uchanyora zvimweni zvatisina pamwe pai uchandonyora zvimweni zvisina kuiswa zvandandofungawo badzi wautonyora, ngoti zvinotaurwa kudaro kuti chese chawafunga ne usina kuchiita chawafunga chakutonyorwa. Mwari ngaachinjewo imwe mitemo. Kufunga badzi azi watoita vakundofunga badzi azi watozviita ino. Jesu nyorai zvinonga zvaizwa chaiko napratica ikona kuti netioriya munondonyora zvetioriya munototinyorera kundotidzadzira izvona kutotidzadzira pema toti kudzadza gavheta racho arkivhu yacho yondozara nezvimweni zvetioriya mobatawo zvepratica zvaizwa. Hino Bhaibheri rinotaura kuti ukandofungidzira badzi kuti ishi imba yodai yanga iri yangu watoshaisha watochiya. Murume udai wanga ari wangu watochiya watoiswa muarkivhu. Mukadzi udai anga ari wangu zvatoiswa muarkivhu. Dai jurugamento yacho tsvagawo madivhugadho kwawo. Nai anotaura kuti apa Mwari maifanira wadini, maifanira wambopaona ngokuti haazi kuzviita. Pfungwa dzakauya asi wakazopepuka kuti hazviiti ndaakushaisha. Matoarikivha arizha
1: yei Antoni, wati wazwa zvitsva here? Gwitikwiti rekutambiriswa kwemadandemutande enhunga raakuda kutanga.
2: Ndizvo shuwa, zvichafamba sei rwendo rwuno?
1: Sekufamba kwazvakaita pagwitikwiti radai zvikupfuura, zvikwata zvichafamba imba neimba zvichinyorera wanhu nokubva wapa dandemutande renhunga.
2: Zvakanaka wani, kutaura kuti hatichatoriri kure, asi nditaurire Mateushi, tikatambira iwo madandemutande ngezvipi zvatofanirwa kutanga taita?
1: Mubvunzo wakanaka Antonio. Usati watanga kushandisa iro dande mutande renhunga, tinofanirwa kurisiya kwezuva rese riri pabvute rirohwe nemhepo. Tapedza kudaro, tinofanirwa kutora totandika pamubhedha kana kuti pabonde.
2: Ndazvizwa.
1: Ndonyo, uye zvakakosha kurara mukati mwedande mutande renhunga manheru ese kana tisikazwi nhunga, ngekuti hakuna mwaka wegore usina nhunga uye usina muzhararira.
2: Ndakozivisawo vana chigarisano vangu kuti pazuva regwitikwiti vanofanirwa kuramba vari paomba kuitira kuti vatambire madande mutande enhunga uyezve nekufundiswa kuti anovashandisa zvakanaka sei.
3: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Gadzirirai gwitikwiti rekutambirisa madande mutande enhunga raakuda kutanga. Zvikwata zveutano zvichadarika imba neimba zvichinyorera uye nekupa madande mutande enhunga. Ukatambira siyariro hwene mhepo pabvute kwezuva rese, ukapedza tandika zvakanaka pamubhedha, rara mukati medande mutande manheru ese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dzauri kuona. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, koshesho yedu upenyu.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Yesezo ibasa rekubasa ndo kuemba kwa Don Shinja Muembe we mukati mwe provincia ino mushimoyo. Azvedembonyana zvirikusarawadzika.

Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo.

0: Hey Anthony, wakambozwa here zvitsva, fafanye kukuvaniswa komishikitero inozotanga.
1: Hai kani, zvinozofamba kudini zvino?
0: Kudai ngo zvakamboizwa pafafanya yakapinda, zvikwata zvinozopinda muzingo muzi, kuitira kunyorera jinyauka mashikamwe nokupa mishikitero.
1: Zvakadini kunaka. Zvakadai andikaende kotora ndambo, ndinobhuira Mateus, tichazoenda kotora mushikitero, ngo zvapi zvinodika kuita kutanga.
0: Muvhunjo wakanaka, Antonio. Usati washandisa mushikitero, tinodika kusiya pabvute zuva rese kuti utakwe ngomhepo. Tikapedza kudaro tozowana kugwimba pamubhedhu kana kuti pabonde.
1: Ndazvizwa.
0: Ndizvo, Antonio. Zvakanaka kuvata pasi pomushikitero usiku wese, tisito kunyambovona nhunga ngokuti hakuna nguva isina nhunga nomalaria pagore.
1: Ndakuzobhuira zvigarisano zvangu kuti zuva rofafanya tozoemera muzingo muzi kuitira kuti tizohora mushikitera nekuchija mashandiro akanaka.
2: Kwemuri vagari, gajiriranyi fafanya yokupake yako zvomuchikitero yakuda kutanga. Zvikwata zvinoona ngohomi vanodonga vosizohamba muzingo muzi voseta munyorero ino nokutojipake yazve. Kudai mungapuwa kozvomuchikitero icho. Siani inopabvute panochaya mbepo. Mupeje mojipaika ushoni. Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Tisu Radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.